cyniczna. Wystupować zacznie se, wszystko znowa stale tak. Ista chyba nie są mrak, ani ryba,